kem sa stoli šoste munto, lejeno pop uso templunto. Ideš po njam, kede ideš po njam, ekter marčo i vodne stola. Mar nekem sa stoli šoste munto, lejeno pop uso templunto.